nie ma. Tam, gdzie dzikie światy dzieją się, gdzie się zrywa real. Powiedziałeś, że będziemy kochać się, aż pod nami zadrży ziemia. Obiecałeś, że pokażesz mi miejsca, których nie ma. To another go! Go to another ego.

Сенność, так łatwo nad rankiem wstępować w codzienność. Gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy. Od słów najpiękniejszych bezsenność piękniejsza, tym piękniej się nie śpi, im noc jest ciemniejsza, a nie śpi się dłużej, im noc dłużej trwa. Wiesz o tym tak samo jak ja.

sercu ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, uwierzyć, że nic się nie zmieni. A wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym i przez to mi dana bezsenność od rana, że dzięki miłości już wiemy oboje, co daje bezsenność we dwoje.

0: Marzenia przychodzą do nas w snach, niektóre z nich się spełniają. Mria Sonche, nasza pierwsza propozycja muzyczna, nasza, to znaczy autorów i prowadzących audycji Pół na Pół, która jest ta audycja spełnieniem naszych marzeń, czyli mrii.
1: Ja czekala, żeby ty co сказав.
0: Taka jest prawda. Słownik języka polskiego PWN. Marzenie. Czy marzenie jest kobietą czy mężczyzną?
1: No wona średniego rodu, co wono.
0: Średniego,
1: zgodnie ze słownikiem.
0: Średniego rodu. Rodzaj nijaki. Czyżby marzenie było dzieckiem?

0: А це, до речі, гарний підхід. Так, тому що у дорослих я почула колись таку думку, що мрії, марження стають ще планами.
1: Так, bardzo dziecięce rozumowanie. A według słownika marzenie jest, bardzo mi przykro, ale marzenie okazuje się jest ciągiem powstający wyobraźni, ciąg obrazów

Przykłady użycia słowa mria nie mogliśmy zaangażować tym razem Tarasa Szewczenki, nie bez powodu. Po prostu ukraiński wieszcz słowa tego nie znał. Nie było go jeszcze, dlatego go nie używał. Znał to słowo marzenie w języku polskim z całą pewnością. Cyprian Kamil Norwid pisał tak. Szczęśliwy byłem, a dziś smutny. I czemuż? Precz to narzekanie, lecz oto zawołam marzenia. Miłości, miłości, moja marzenie, ja was proszę w gości. Dalej polski wieszcz smuci strasznie, smęci i przesłanie jest pesymistyczne, w związku z tym dalej nie cytuję. Cóż by tu jeszcze przeczytać? Żywy jak iskra, zawsze figlować gotowy, skłonny też bywa do marzenia i głębokich zamyśleń. Tak pisał o kimś Wiktor Gomulicki, a Stefan Krzywoszewski o pewnym panu Tomaszu. Pan Tomasz coraz mocniej zasklepiał się w swoich marzeniach. Bywa i tak. Piotr Chmielowski, odrzuć to, cacko głupie, kruche, odrzuć marzenia, igraszki słabych umysłów. Nie, my marzeń nie odrzucamy. Dzierżkowski Józef, wpaść w marzenie, ocknąć się, przebudzić z marzeń, trawić godziny na marzeniach. Bardzo krytycznie pod względem tych marzycieli pisali panowie. Stefan Żeromski, wszelkie jego życzenia, wszystkie marzenia spełniały się, ledwie je wyrazić zdołał. To już lepiej trochę. A Juliusz Słowacki, o kimś marzeniami swoją przyszłość czytał i widział ją w dni szafirowych złotych. To z Beniowskiego. No i Bolesław Prus teraz musi być codziennie, ze względu na popularność pewnego serialu, najśmielszym jego marzeniem było skończyć medycynę. No, dla kogoś medycyna, dla kogoś audycja radiowa. I jeszcze jakiś przykładzik może z prasy. Mi umarł nagle, mając... Tak, Andrzej Markiewicz marzenia życia nie zrealizował. To było największe marzenie. No, nic ciekawego, nic ciekawego. O, bardzo pani dla mnie łaskawa, a córka piękna jak marzenie. Zapraszamy do naszej Republiki Marzeń.

0: No nie, patrz tak na mnie, nie mogę się zabrać jakoś do tego listu, brakuje mi czasu, nie ma kiedy, to jeszcze na pocztę trzeba pójść. Czy ty chcesz, żeby poczytać ze słownika teraz?
1: A może tobie brakuje natchnienia, щоб листи писати?
0: Nie, nie, nie, tego nie, tego nigdy. Po prostu szereg różnych problemów technicznych zawsze występuje, kiedy zabieram się do pisania listu, który według słownika języka polskiego jest pisemną wypowiedzią skierowaną do osoby lub do instytucji. List to również papier, na którym taką wypowiedź napisano. I dokładamy do tego garść cytatów, to będą listy już z przeszłości. Krzysztof Jedliński w tekście Nie dać się upokorzyć pisał tak. W liście opiszę dokładniej swój punkt widzenia, napiszę o tym, że w związku z Adamem czuła się zniewalana, że uczucie do niego początkowo bardzo żywo, stopniowo zanikło. Tak, papier chętnie przyjmuje takie zwierzenia, bo, kolejny cytat, tematy listów były różne. Filmy, znajomi, rejs po Morzu Śródziemnym, na który wybierała się w tym roku Tomasz Konatkowski, przystanek Śmierć, tekst z 2007 odległego roku. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu 2008, wewnętrznie nadal jestem nieśmiałym chłopcem, który pisał listy miłosne o wiele sprawniej niż wyznawał miłość. Tygodnik Tucholski, rok 2005. Zostawiła trzy listy pożegnalne, w tym jeden do ojca. List pożegnalny. Oprócz listu pożegnalnego zna ojczyzna, polszczyzna oczywiście list gończy, czyli ogłoszenie władcy, które wzywa wszystkich obywateli i nieobywateli do pomocy w ujęciu osoby podejrzanej o

popełnienie przestępstwa. Wiele różnych listów krąży po świecie. Listy polecone, czekamy na nie, czasami musimy potwierdzić odbiór, dawniej rekomendowane, podobnie jak w języku ukraińskim. Bolesław

Pod tytułem Księżyc zgasł. Pamiętasz? Byliśmy kiedyś na takim koncercie. Chyba w filharmonii. Spóźniliśmy się i mówiłeś, że nas na pewno nie wpuszczą. I że to wszystko przeze mnie. A potem opowiadałeś, że ten, co gra na takich dużych skrzypcach, to twój kolega, taki czarny. Koncert był, zdaje się, A dur.

kiedyś ulicą też była taka, kręta, złota i prędka, jak ta rzeka w słońcu. Przed nami szła pani z żółtym i wypłowiałym parasolem, zupełnie jak ten żagielek tutaj.

0: No nie, patrz tak na mnie, nie mogę się zabrać jakoś do tego listu, brakuje mi czasu, nie ma kiedy, to jeszcze na pocztę trzeba pójść. Czy ty chcesz, żeby poczytać ze słownika teraz?
1: A może tobie brakuje natchnienia, żeby listy pisać?
0: Nie, nie, nie, tego nie, tego nigdy. Po prostu szereg różnych problemów technicznych zawsze występuje, kiedy zabieram się do pisania listu, który według słownika języka polskiego jest pisemną wypowiedzią skierowaną do osoby lub do instytucji. List to również papier, na którym taką wypowiedź napisano. I dokładamy do tego garść cytatów, to będą listy już z przeszłości. Krzysztof Jedliński w tekście Nie dać się upokorzyć pisał

0: tak. W liście opiszę dokładniej swój punkt widzenia. Napiszę o tym, że w związku z Adamem czuła się zniewalana, że uczucie do niego początkowo bardzo żywo, stopniowo zanikło. Tak, papier chętnie przyjmuje takie zwierzenia, bo, kolejny cytat, tematy listów były różne. Filmy, znajomi, rejs po Morzu Śródziemnym, na który wybierała się w tym roku Tomasz Konatkowski, przystanek Śmierć, tekst z 2007 odległego roku. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu 2008, wewnętrznie nadal jestem nieśmiałym chłopcem, który pisał listy miłosne o wiele sprawniej niż wyznawał miłość. Tygodnik Tucholski, rok 2005. Zostawiła trzy listy pożegnalne, w tym jeden do ojca. List pożegnalny. Oprócz listu pożegnalnego zna ojczyzna, polszczyzna oczywiście list gończy, czyli ogłoszenie władcy, które wzywa wszystkich obywateli i nieobywateli do pomocy w ujęciu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Wiele różnych listów krąży po świecie. Listy polecone, czekamy na nie, czasami musimy potwierdzić odbiór, dawniej rekomendowane, podobnie jak w języku ukraińskim. Bolesław Prus w lalce pisał o czym? Właśnie o liście rekomendowanym. Trzeba by dowiedzieć się, gdzie mieszka, napisać list rekomendowany i oddać go na pocztę. Tak, już wtedy były problemy z tą pocztą.
1: Z pewno Wokulski chodził lista do Izabeli Leńskiej.
0: Bo się wstydził powiedzieć w cztery oczy.
1: No właśnie.
0: A teper może pisniu? Ja nie znaję, jak u ty chociaż. Może list z wakacji, a może list do M?
1: Та, звісно, що Каліна Яндрусік і ліст з вакації.

Pod tytułem Księżyc zgasł. Pamiętasz? Byliśmy kiedyś na takim koncercie. Chyba w filharmonii. Spóźniliśmy się i mówiłeś, że nas na pewno nie wpuszczą. I że to wszystko przeze mnie. A potem opowiadałeś, że ten, co gra na takich dużych skrzypcach, to twój kolega, taki czarny. Koncert był, zdaje się, A dur.

Kręta, złota i prędka, jak ta rzeka w słońcu. Przed nami szła pani z żółtym i wypłowiałym parasolem, zupełnie jak ten żagielek tutaj

oki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list.

Seans WWA. Jasne noce, ciemne dni, za długo to trwa. Choć obok mnie brat i zimna stal, to czuję, że strach nie ma tu dna. W DNA beton i rdza każdego dnia. Bliżej bestii czarny deszcz mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal.

mieście pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit wdziera się w okna wyższych pięter. Nie wierzyłem, ale kłamstwo stało się prawdą.

0: No nie, patrz tak na mnie, nie mogę się zabrać jakoś do tego listu, brakuje mi czasu, nie ma kiedy, to jeszcze na pocztę trzeba pójść. Czy ty chcesz, żeby poczytać ze słownika teraz?
1: A może tobie brakuje natchnienia, щоб листи писати?
0: Nie, nie, nie, tego nie, tego nigdy. Po prostu szereg różnych problemów technicznych zawsze występuje, kiedy zabieram się do pisania listu, który według słownika języka polskiego jest pisemną wypowiedzią skierowaną do osoby lub do instytucji. List to również papier, na którym taką wypowiedź napisano. I dokładamy do tego garść cytatów, to będą listy już z przeszłości. Krzysztof Jedliński w tekście Nie dać się upokorzyć pisał tak. W liście opiszę dokładniej swój punkt widzenia, napiszę o tym, że w związku z Adamem czuła się zniewalana, że uczucie do niego początkowo bardzo żywo, stopniowo zanikło. Tak, papier chętnie przyjmuje takie zwierzenia, bo, kolejny cytat, tematy listów były różne. Filmy, znajomi, rejs po Morzu Śródziemnym, na który wybierała się w tym roku Tomasz Konatkowski, przystanek Śmierć, tekst z 2007 odległego roku. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu 2008, wewnętrznie, nadal jestem nieśmiałym chłopcem, który pisał listy miłosne o wiele sprawniej niż wyznawał miłość. Tygodnik Tucholski, rok 2005. Zostawiła trzy listy pożegnalne, w tym jeden do ojca. List pożegnalny. Oprócz listu pożegnalnego zna ojczyzna, polszczyzna, oczywiście list gończy, czyli ogłoszenie władz, które wzywa wszystkich obywateli i nieobywateli do pomocy w ujęciu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Wiele różnych listów krąży po świecie. Listy polecone, czekamy na nie, czasami musimy potwierdzić odbiór, dawniej rekomendowane, podobnie jak w języku ukraińskim. Bolesław Prus w lalce pisał o czym? Właśnie o liście rekomendowanym. Trzeba by dowiedzieć się, gdzie mieszka, napisać list rekomendowany i oddać go na pocztę. Tak, już wtedy były problemy z tą pocztą.
1: Z pewno Wokulski chciał lista do Izabeli Leńskiej.
0: Bo się wstydził powiedzieć w cztery oczy.
1: No właśnie.
0: A teper może pisniu? Ja nie znaj, jak u ty chociaż. Może

pod tytułem Księżyc zgasł. Pamiętasz? Byliśmy kiedyś na takim koncercie. Chyba w filharmonii. Spóźniliśmy się i mówiłeś, że nas na pewno nie wpuszczą. I że to wszystko przeze mnie. A potem opowiadałeś, że ten, co gra na takich dużych skrzypcach, to twój kolega, taki czarny. Koncert był, zdaje się, A dur.

kiedyś ulicą, też była taka, kręta, złota i prędka, jak ta rzeka w słońcu. Przed nami szła pani z żółtym i wypłowiałym parasolem, zupełnie jak ten żagielek tutaj.